0: Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.
1: Oh boy.